Talebo tokerevo ngabwecha wandekebwa mochetabo cha zabore nagamba bwana lowo zango botalebo tokerevo mokamata wolerenga tobadde tomoyeta ngatasobola kuwolera abadala bebirowozo byafe ebirowozo ngabyabo sego omugambe chibadde choto datanga cha wambe ndowoza yange ngamba dese sobola kulaba na yengude masogolero osasero nsonyiwe mukama yegwe katonda sobola yegwe katonda wama wanga waliranga toko yetarero tuene nyobo talebo tokerevo wabulabe kede masogo datanga baye bolewe gambie mobo tokerevo na motokovo mwetulinyi moku njoge.

Tonda lero, agenda tuyamba, agenda tosamalora, masamba wafato gambie, na gamba waliwe vyoto, gonde gwebi golokoka, obaviva devi abarogo, obaba nabibo bulimba, yeyoje tu agenda, obavyoto vyachika, biva devi golokoka, wakate mosezone, omogame mukama, gonde maso golero, tonde kakatona wange, tata wabadewe viro, manange vyo yogera nange, ngoyagala kunkolera, ero yina Tuala, data na wabera we choto, e choto chomulogo, ayankwata na siranya, data yanze jakorugoye, nga kwa tobo.

Ngonda gebiro byange ebyokonkolera nga yorwalero yegwe Katonda sobora waliranga tokoyeta mwana wa Katonda kabirira Katonda lero wali okuyamba mukaze alekoledio joli ale mochefo kino abadene choto omuloga yakuloga yagamba olisirana tolibako kyokwata omuloga yakuloga yagamba tolibako kyerungi kyolaba munsimono abadaina kyeyakola yakojjako enkwaso yakwata ebigere byo nayoletaka mu bigere yakojjako oluvere yakojjako olugoye nakotabaganya n'ensi y'emagombeero buli lwaba toyina wolaga noloota abafo gonde nga bagolokoka ne baleeta agalwadde mu bulamu obwo okwagala okulemesa masomba wafatu wadde omujoleze n'agamba yali ayina omukisa ogwomwegoleddwawo waliwo oluje lwe yali ayina okweyengeramu omulabe n'agolokoka n'amuleetera agalwadde kubanga waliwo eddogo eryaleka obulamu obwe ne bagamba taligagawala talibaako kyakwatako osobola okuba naawe osobola okuba naawe olwaleero nga bw'oli waliwo

malala omujemu okunyoma tatoko bademonda muye lekomo saserero omusomolole mukama tomuleka katona wange tomuleka olona kulolwa lero waliranga tokoyeta waliranga tokabirira mwana wa katona yeta katona lero waliokoyamba waliokosomolola okujja kuchote echo echa kwatobola mubo echa sebabola mubo omugambe mukama tonde kolona kulolwa lero tatangode mamasogo manangenga nenenya obotale botokerevo obolabe kedemukama tatamo masogo.

fomberwa na wecho kolondola jetambula nobola mubo bale mwana afuloma wano dategedwa gagawala na wewe chetonolera lero bali afa mu nyumba yo gonde tagagawala kobanga chamirembena cheje chirondola bache samiriranga abagagawalanga bawanga yo sadaka na yeye takatonda waliolo na kulolwa lero ayambobola mubo atasobola mubo yakatonda sobola yakatonda wa mawanga tokoyeta lero sonyi wasasera otosomolole otosonyiwe mukama olwebikolwa toto ebefonda monange.

kolera na yolwalero olwenda gano eyo mosayugo eyamba mukazoyo eyamba mosajoyo leke nonole omoyo gwerero leke gojeyo yonaje gwatekebwa echo kuchoto tabana beba bolemba eyo je batwala omoyo gwo

Zemo, Olwalero, Sazamo, Sazamo, Endaganeo, Jesazemo, Olwalero, Jesazemo, Yandara Baba Baba, Yandere, Walekatonda Sawara, Walekatonda Wamawanga, Gwande Sazamo, Endaganeo, Jesazemo, Olwalero, Eyo Jabakola, Evadea Konyweza, Evadea Koseba, O Konyweza, Kocho Techo, Kweba Tolanga, Kweba Yogeranga, Ebe Gambo, Eyo Jabakoteka, Eyo Jabako Sebera, Ndagano, gwanda je forome ndagano, eyo je mwakola, bazade bo je mwakola, dwalero foroma, je foromo dwalero, toje sazamo, nomo sayigwa Yesu, bazade banga je mwakola, okoteka kubyoto, ebesebya bola mu bwange, ebinde tedo kulemererwa, eyo ndagano, olwalero je sazamo, eyo ndagano ya bigambo, yona je twakola, okoyeta tata, mumere je twale, mulombe mukama, tata lotwa ya Mubia bigambo, bietuwa yogera Olwalero, eyendagano Jesazamo, olwalero Gwande foroma, olwalero foroma Ngatona lomba, olwalero vyoto Forome endagano, jeforome lero Jayomu na mubo, jayomu yogo Foroma lero, ofayo Mondaganeyo, sazamo Endagane yeta, ekoto kolwalero Jemwakola, obagwe kwenyene Kumulima wakole ranga Eyo jemakulogera, jemako Seranyeza, wayogera bigambo, nokola endagano, gwene ne bosoyo, nakwatobo na mubo, nakoseranya. Olwalero, endagano jisazemo, rama sakata la baba, ole katonda sabola, mwana wakatonda sazamo, endagane yoyona, eba deko bala mobo, eba deko nyweleza, kubioto vye mwakuma, mwagenaga kubioto, evi obo samize, evi nyumba ya chitao, mwakole endagano, neme zemo jeno, neme sambwa jino, jajanga, mwayogerange bigambo, gonde ingabana, olwalero endagane yo, gonde jisazemo, olwalero jiforome, Oba mwatomo kago, neme samwejo, eja chewanoka, eja musoke, dwalero foroma.

kama uliwotu sasira wabe wakula katunda wabe wajita Yesu habange wabe wasaba wabe wanegatako habange tukule mkama ete nisiwe tuti wanusiwe tuidoku vera habange mwaina zetu wandi watevoto waliwe choto waliwe chote chokera waliwe chote chwakana basule yonga bewera basule yonga baoyo sadaka habange basule yonga waliwerere wamare miensi ingatebalia habange ngabali kuchoto okwa kanyekula kula nayo okwa kanyobwere sabo okwa

ku mukono gwajo okujemulwa amawaga tata tambura ngo jemulwa tata tambura ngo sijayo tata tambura ngo nunura tata tambura itakwewa febukaba itakojeba teka itakojeba sibira itakojeba teka bufumba bwaga bari wechota ekino bufumba bwa bari wechota kwa teka shendesa bari wechota jewandi keri nyalya na bari teka bari wechota chini makombe ayikatonda takwao ne

za katonda ayimukaba leo tuziforma leo tuzivama ayi Yesu leo tuzivama leo tuzijako abanga tuzijako abanga tuzivama tuzisasaba tuzisasaba koshe mikorocho.